Rybka, tam je unie Monika, mój Bożo ta so zakopnie, szitko piwak jednace. Majka z boka miru bere, a buldo sylcze wroto bere, czorna dama zawizda, jedna tka je płaciwa.

aller, chasser des réfugiés aller. Jednatka wywastoczka, jednatka wywastoczka, przeklepana Monika, przeklepana Monika.

Festivalowa sezona je już no dawno zajena, a runie wotmy was najsławniejszy elektroniczny festival sveta, belgijski Tomorrowland, ale o tym nitko noch zu rzeczeć, ale o festivalu niedaloko Lipska, gdyż je, a bie wiele lit też pala sarbo w oblubowany High Feet Festival. Od 10. do 16. augusta so lica wotmywa przy Sztormtalskim jezoru, kajż przeco, ale lica tutaj formie najprve raz poslednji kruč. Po 28 letach so przy wysokich kosztów dla dale wjezdź nie budże. Zaredowario praja, so su po koronakrize koszty za personal, material a energiju wo niedže 5-40% stupali. Płacizny za tikety paralelnie k tomu zwyšić oni noch cedža. Ale raczo w nowym koncepcie przemysłować. Kletu pak na każdy pad Highfield Festival nie będzie. Tu już stój z was je leca jeszcze raz podla, niech prawie użyje a prawie u was wieczy. Ale dżęca możecie też w serbskim kraju swiecić, gdzie do a kak wam nie dam przeradzu. Najprzede pak słyszymy Michała Cóża, 8 minut, no ponad po 7 serbskim rozwosu.

Jedną tli ocenę sobie widzimy, mocho cudzoch w obliczu. Pytam kupu, pytam skoł, miazło, czy je tupy blak. Nocy nasze taka znak. Hoku tu kosiedla dnia, moja skromna postawa. Po swe czasy kradnu się i wało dnie se poiba. Ale wujki strachu moc, nie trażimy ani noc. Spożnamy se na tebie, jasne sam.

rozumieć, rozumieć, do mój cyć, do mój spieć, przez tu noc, nocy moc, zasakle przed stale moc, doje czwójka w usutaj, tu już lubym stajnie ruku daj, nich tu w obstacz, nem, że sam nasz swytny kraj, nie swytaraj, na ty Biepak musiu twarić, ty mi wiesz w śmiatku darisz, wszystko, żeś mi pokaza, hajsztuje moja zebiera.

0: Dubowy procesjonowy pszadnik, fachowce prawa mięso, butejsz żydzenc, to jest wyraz, z którym laik wiele zapoczeć nie może. Niemski wyraz, eichen procesjonsspinner, z czym innych tydzieniach pak zawieszcie iżo raz wyszeli. Ten, co mianujcie tu chwilu, pacuje niemski kytro silnie rozmnoża. Co to dokładnie je, to zmiana interpretować nie możesz, co je za człowieka straszne, respektivnie niestrowe, też nic. Tu już jest o Felix Cysz troszkę nadrobniejszo z tym insektom zabierał, a o tym z uczarjom biologii na umienku a ekspertu na polu insekto a mieteczko z Konradom Lipičom poryczał.
1: Aj poprom, je to jedna nocna mietel, która się nie nadpadna, taka szyro bruna. Tu dawajte te dwie drużyny naszym koncernik miastem, ten dubowy procesjonowy żydzenc, a ten kojnowy. A ten kojnowy, ten jest ku świetliejszy, a ma na prudnych szydłach światło paski, tak jak smużki.
2: Klinči za nevinovatý mietelčku, kotraž celé jedno je jenož povietce piachota. Jako mietelčka samo na sebi je žičenc tež nevinovatý, problém leží stádiu do toho.
1: Oni majú ako husajnce kosmičky na sebi a te poprom samo na sebi nesú to strašne, ale dávajú tam miestnými veľkými kosmičkami ešte menšie, ktoré sú také žahace kosmičky, ktoré môžu pon na koži také úražky učinč, alebo zahorené kože, alebo tiež dýchanských pučov jené zahorené. A ten najhoršie, čo ešte znáte, čo som ja také čítal, je, co možné zaverčené vôve také nastanč, alebo zo svojom celé noverčí.
2: Tak rec silne a zdjela tež strašne alergijske reakcije. Husajnce sú potajkým tun vulký problém a postaraja so tu kvílu bôtach samo o to, zo so cywe otrieský za čomikovanie zaurea. Runie netko času mies meju a juliom sú one aktívne, tak Konrad Lipič dále.
1: A te kajších mena praja, also te dubové vopie na žeru a te kojnové sú na tých jeličkách od tých kojnov aktívne a tam žeru a v tom času sú one pon tež strašné.
2: Za to netraš, so ich ani dotknič, drude dosaha zadochač, šako so moličke vusky ve viece rozpřestrivaja. Što po takým činíš, když na dubie abo kojnách tajke husajnce vuladaš?
1: Najlepiej jest odstaw działać, a wobec tutaj stąd moje dla, albo to jest to jaco stąd potem sobie obrócić, a przyzywić pola strotnego albo lesnego zarada tak rec.
2: Oni potem rozsudzą, hać a jak husańcy odstronić. Metody za to są kietro rozdzielne a odwisne od wiacorych faktorów, drudy zostanie pak też za człowieka, prostsze jenoś odstaw działać.
0: A když lesu abo parku přichodne dňach, po takým procesion kosmate husajncu naštom je uladače, potom ďalšie odstavok. Felix Cysz je porečal s Konradom Lipičom vo dubových a kojnových procesionových pšadnikách, respektívne žičencach.

Dołoż we wiacorych dzielach Europy lesne wojnie zakadzeja, jest oczera też norwegskie paliwo, ale nic les, respektivnie nic primarnie, w Drammen, to je pola Oslova, bu wiaca hač 100 bydlenio zničenych. Wojn by čera popołdniu wiaca bydlenskim tvarinju wuderiu, a pożišo tež potom les zapali. Wiacore sta ludzi zubieše s tym swoje doma, mnohich dalších wobydleriu su profilaktisce tež evakuirovali. Vo zubienoch, abo zranienoch, respektivnie morvych, najprede raz nierečachu jeničce vonjove vobornik so lohko zrani, kajž policia zdzieli. Anč do večora bych ju mnohé hašenské moce a tež viacore hašenské helikoptere zasadžene. Tu iš vojne, švajne hač lesa, abo tež domskich, raja tež tute lečo mjezenarodnoch pojezdčach rolu.

0: Hatsch, gemeinske neuine, aber nicht gott isch jesne Plan odek isch wun nie existuje psychodze, hijo wutschisch schane formia blanka.
1: Aj, železniske przedozacze ODEG nie budże hijo żane plany swoje czarywe, czisch schane formie poskicet, to czitamy sakskich neuinach adisch, so so nietko hijo ludzo, gisch niemal żan przystup k internety przesto horscha. ODEG poswużuje czary żitawa sorelc kotschebus, gaisch sorelc woja, a to z tym planom w digitalnej formie nie ma jenoś przyczynu lutwania, tak przedozacze, ale haj, wiele papiery szak sobie zalutowało, ale dże też woto o nasilidność, a mnohich twarskich naprawu a zmienu jezdno plana dla niesu czyszczane jezdne plany hiżo aktualne. Jena 90% ludzi tak przedozacze wużywa po tutych informacjach digitalną wersję, a nic tu czyszczanu.
0: Hej, jenoś so su, či starší ľudžo napríklad, abo ľudžo, kýž nemajú žiaden internet, přesto odpoisnení. Vo konkrétnom páže, príklade, čítače v Sakských novinách.

mi z vlasta nja vam predstaji čpokive za tutun konc tydzenja. Słyšec a przeprosza konc tydzenja na wjasny swój dzień. Czeraz uzreje mi za młodych a stary skupinu fantazji zapoczeli dżęca dżedale, przypomnę jednej z celeniom jednacku, potom cioch ze zromanym kowypiczom, a od wieczora dżesaczych smiecze so znowa na rejach ucechnować. Juce też jeszcze nie je, nimo juce je dżęca swojby, po rańczym piwie przewedzie so jednaczych ubydżowanie za dzieci, a potom cioch je wielki swiedzenski program planowany, a wieczor je public viewing finala Światowych Mistrzostw Kopańcy planowany za Kopszak je wieczor 9. Zarodowa noc wyszczynie tysac swieczko prosowa z dżęca na romantisku noc do kloszterskiej zarody, klosztra Marijnej Wjezdy, wieczor 7. tam so durje wotoria, nimo osobitych obrazów a scenu ze svečko inscenirovatnych. Dožvíče tež hudžbu, mjez druhým slyšíče duo Helenu a Jana. A kuzvaria môžete sebi obladať tež, jo, sú preprosili a užičanskú rapsodiu, ona tam zahrijuje. Na kultúrnej zároče Sárbsko-ľudová ansambla ústupí dženca večer na po 8. spievaka Milena Vočarec. A Drieždanci Serbia vo sebe tiež moči sú na mačonoriečnú Božú mšu júce popolnú 4 preprošení na cirkvie svätého Antonia na Plynovskej 10. Přizamknie so biesada ze svačinu. A za jezbu s Radvorským Šmitec Švarcec vo zedvonistvom pod heslom Viera Zetka Hučbu, to bude od pondele do štvrtka 10. do 13. augusta do Erfurta sú ešte miestna svobodné, mjez druhým doživia v občenice tiež musical Jesus Christ Superstar. Tak daleko, nikotre pokyve.

0: NS režima opominało bez toho, co bychu przy tym Żydów ani opominali, ani ich menowali. Tuż modli są z leta 1990 sem, kóżdu prýňu nedzielu w septembru skupina křesťanów Kadyš za tam porebanych zastupujo tych, kociž to činić nie może, dokelž bychu zemryli w kacetach niemskich nacijów.
1: Hans Eberhard Kaulfürst ma wieso dale zwiski k przeczelam Izraelu, a so derje uznaje, na przykład ze żydowskimi swiedzeniami, što su na przykład Sukkot, Chanuka albo Rosh Hana, a za co treba so mezuza, to a wiace nam rozłożuje juce przyponiu naszym niżonniejszym usełaniu. Nedom je 10 minczinu do 10.